0: Halo, halo?
1: Z jakim problemem pan dzwoni?
2: A pod koniec tygodnia jadę na wakacje.
1: To w czym problem?
2: A że to już. Czekałem na nią tak dawno, a to już. Więc chwilą, gdy wyląduję, moje wakacje zaczynają się kończyć. Czy to nie łamie panu serca?
1: Szanowny panie, ale wszystko przemija. Czy zatem nic nie zasługuje na pełnię naszego szczęścia? Czyli nie da się w życiu być szczęśliwym, nawet przez minutę, nawet przez sekundę.
2: Zamyka mi się strasznie smutno.

0: warto, nie warto.
1: Słuchasz audycji 1800 oświecenia, to był Taco Hemingway z utworem Gelato. Mamy kolejnego słuchacza. Halo?
2: Radio 91, afdal fil masa.
3: Das war Arabisch. Radio 98.1, besser am Abend.